My się tu zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinę, złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słabego za kobiet. Boże.

0: Nikę chłodem mówi, wiem, że podzielone zdania są z Piotrem, ale co by nie mówić, składał zdania z polotem, a tutaj ciągle czuła, jakby rozmawiała z robotem.
1: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinałem rąk.
0: Mówią najciemniej pod latarnią, nie słuchałem,
1: łąk.

obsesyw i obsesyjny. Użalałeś się nad sobą przekonany święcie, że to sam kosmos na twą drogę zrzuca wrogów wszędzie. Te wieczne kasy, ciągłe zgony, weekend po weekendzie. Ach, wyklęty wiersz okleta własnej

0: zawsze niewinny ty.
1: Dobrze, słuchaj, powodzenia z piosenkami, mi czy co tam sobie piszesz, ale nie odzywaj się już do mnie. Bądźmy po prostu martwi do siebie, okej? Okay? Będzie lepiej dla wszystkich.
2: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinałem rąk.
3: Mówią najciemniej pod latarnią, nie słuchałem, bo...
2: Latarnie.